0: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
1: Szyman Heduška je nam niekotre serbske spiewy przedstaju. Kiž wobspiewaja letace, przekasance, kiž wo sobie nitko za so pilnje wonka szwocza. Cimienčine pobiedl k naszestje.

Čiže vonka svita pomału skadža słónčko, ale cyle małki kusk so jenož pokaza, ale přez cywy dzień tak ja to widzu wostanie skierje širo, wiesća metrologo jo tež temperatury maksimalnie na 14 stopniu dženca zalezu. Dženca piatna teje meje, zimneje Sofie, po takim kunc lodowych muži, zimnych muži tež ze zimnej Sofiju dženca. No i potom poladamy hačtla temperatury. Temperatury za so stupa jadysz, do przychodnego tydzienia ladamy prawdopodobnie haj. No a ja sobotu za tydzień samo hiżo na 25-26 a 20 stopniu. Po takim burzicie w oko miknę hiszczy czas, kotryż je trochu kwodniszy, tak zo też przyroda w odczerstwiaca może potem startować dalej do chodzych dniu. Cimieńczyny do napuszestrzycie tu serbski rozwoz z Budeckého studia.

To budzie koń stydźenia, něšto los. Jedne mějeme tanje po druhým, šo je na hač w Němcach, w Róženče, w Krosčicach, abo tež w Hórkach, w Otrowie, nowej wiesce w Oklecach, Nuknicy, Šunowie, Koniecach, Dobrošicach, Zejcach a Nevečicach. Na dokal si to pojedeče jako hosć, ale no haj, gdyż budzie wieselo, ha daj bo zbożo za wiedro przetraje, za runie w tutem wokomiku, gdyż potom pory wokoło meju rejuja, za so nie deszczuje, a za zmija mużo jo dosć, abo hulce w tutem padzie dosć, spieszne noze, a jako pryni potom przy wierzku. Dziewięć męczynów po na po 6 czasie.

Wy mienicie niešte potom je cywilki našiesć. Noje a serbske narodne drasty, šo jednač evangelske abo katolske, so z kofru beru, šako su sudže meje metanja ve Serbach, džen za pjatk v horkach na pušestřich, so započni a juce sobotu, ja bych to prede jižora skrutka naličiva, v Nimcach, v Ružinče, v Krusčicach, tež v Votrovie, nové vjesce v Oklicach, Nuknice, Šunokonjece, Dobrošice, Zejce a Nebelčice. Ja so nadžijam, so nesem ničo zabyła, prošu, naprašujče so direktne na miestne, abo susoda, dy potom džeš to lus dže. Potom sčetejš vitani kunc tydženja od dženznišeho piatka do nedžele na dvor, vysvědžen ve konjecach dženca surije se stučkami 80. a 90. let na toastvovim dvorje ve konjecach proš se tam a zareje vam do reki DJ Frank Vesela. W Mużakowie jeździa hiżo wczorajszego czwartka do niedzielę historyjskie lokomotywy między Bywywodu, Kromolu a Mużakowom, po takim wszyscy czekisz są za paru rozsudza a zahoria, co tam dokoła wokoło jara lubię witani. Aż tuś chce się raz naposkać, jak honacze spiewaja ze susodzic dwora snano na wubiedżowaniu Na ubiedżowanie kaponu, niedzielowe jasyńcy, zcie witani. Przyzewicz możecie so respektywnie waszego honacza, no. Potem tam namiestnie drewiacy to so nie chodzi.

0: Móžne słowo.
1: Madźenca Tomasz Menzel ze Skulowa.
2: Wczera nie bie jenoś Chrystowe do niebezpiecze, ale tež dźeń svjateho Bonifacia z Tarsusa. Tunle svjate ma tež za Serbow wjesty wuznam, dokelž je měšćanski patron Kulowa. W svjatym lecie 17. putnikowaše kulowski kapuan Pietr Dubienka z 15 wosadnymi do Roma. Wotam přiwjedźech ju jednu kušć svjateho, kotraž wisa mjestym relikwiarje na južnej šćenje kulowskeje cyrkwie. Do leta 1971 su relikwiju kušte leto na njedźelu do svjatkow z procesionom po mjesće nosili. Relikwia mješe přećivo wulkim wohenjam škitač. Bonifacia z Tarsusa nije njeznaty svjaty, ale patron wuznamneje cyrkwie Romje, kotrež maja bohači romscy zemjenjo svoje słypne roby. Tohodla možeš se jenož ćežko předstajić, zo leži kulowje kusć runje toho matrarja. Starodawny kult wokoło relikwio zdawa so nam dźenca husto niezrozumliwy. Ja pak mienju zodobjeli respekt przed nastajenjom naszych predownikom mieć, kociś spuścichu so czasach najwiecie nuzy na zastupowanie svjatych. Po teje dowiery możemy za nasze żywienie wiele nawuknyć.
1: Dobre Tomasz Menzel ze Skulowa w nadoku a zamowitości tamniejszeje wosady. 4 mięczyny do 6 Czechie. A spiła Jörg Weiselberg, twoju lubość ja chcę.

Słyšeše sudźe po serbskich wjeskach. Zano sčetiš byli popuču. Spiwajo. Na przykład też z wokomikami słońca hajte my mijachmy, ale też wokomiki deszcza. Marko Paszka spiła, Marko Paszka Bulang. A tam je Anna Bikiniec z popuczu, tam horeka. A praj dokal wiedzie nasz pucz. I Sztankowie las spiła. Wasa mięcino poszestrzyś.

0: jednać mejczynu po šestej.
1: W. Wieda, wiedomosć a wunamakanki.
2: Grillwacz a te abo tamne piłko haj po tajkich dniach kaj szczera może ci na zajtra brusze kodzić a dys so ty świecić k strzewu puścić. To szak je cele przyrodne. To la kelko punku na dzień jest cała normalne. No, to lekarki tak prawie nie wiedzia. Za to poprachowa się dotal mienujcy prawa metodika. Zosu pacjenta przy tajkiej temie cele sprawni, a o sobie ty szundzin prawie sobulicza, na to so medycina rozpuszczeć nie może. A niekotry szkuli cichy Michał so szak tyś usunie, bez to zo to sztupytnie. To dla su sledżorki a sledżorio z USA loni mały senzor Willy, kiś jest nadne wieczy hać 2 euroski pines, a kiś chodzi so blisko zatka przy spódnych kolowach przypinecz. Tun potom szun luby dżin wodzik miri, kotre strzewach nastała a so z czasom do świata trubi. Z bluetoothom szczele senzor potom daty na szmuratko. No a to szak niczo nowe nie jest, zo niekoci kuźdo piatka dla na szmuratko sutaja. Prenich testach na univerzice su probanja smartowe spodnie kolowy dere przyuzali, a menjachu za one 7 dniu lidma jeli zcewa myla, a senzore same przy tym pilnie a spuszczomne mnóstwo a intenzitu 6 punko, piatko a piardo miriachu. Żno przy prenich testach pak so pokaza, zodre fachowej literature mienowana przerezna liczba 10 do 20 punko na dzień netrechi. Tak zliczichu przy teście przerezna ne jace hač 2 perdo na strohu osobu. A tež varianca mnóstva a silnošče bie kytro wulka. Aktivita črevo so dže individuelne jara rozeznava. Bez dživa, šako so tež dokładna zestava mikrobioma v črevach od človeka k človeke rozeznava. Tohodla převedu od spočatka leta studiju po celých USA s dobrovoľnými nošarjami tutých senzorov. Přite maso žaden žort, čoveči atlas perdženja zestaječ, z njim ma so lepe zrozumič, kak strova črevova aktivita svoji cve širokošči upada. A dy mjeva dirigentka lekarka snač dolaraz při zatkovej sinfonii zapšimnič.
1: Wieda, wiedomosć a wunamakanki.
0: Zatkova sinfonia, du mičenju, do biedlk nasedomje. Wieczyn węk, ze www.wesapskim rozwosu, dobre ranie, Marko Paszka Bulang spiewał.

0: dźěći tyć.
1: Suda dźěći stanjeni, mosćikowy dźeń, ja si myslu, zo ci najmjeńši išće bolešku leža, ale my šice rady na ranči postru słuchamy.
2: Nakładne auto?
3: A mieszała!
2: Twaria zromadnie?
4: Na naszym twarniszczu!
3: Ach, ja jestem taka rozbudzena!
5: Przedychaj głęboko, mieszała! Ale dyrbimy so koncentrować!
2: Kiedy pójtaj! Nydom so ubieczowanie zapocznie! Bagoro! Ty se prejni na rydzie.
5: Aj, aj, wuriju dziru.
3: Bagaro, bagaro.
5: Uff, to nie jest lochko. Zimia je kitrat werda.
2: Wuri dziru wuboko dosć. Ja pojedu po stół. A Mieszawa, ty wiesz?
3: Haj, ja wiem. Mieszam, mieszam, mieszam, mieszam beton za fundament.
5: Dajkele wubiedziowania na spieszność. Słucha, to by nie zmysz. To szo jenoś spraskać.
3: Nakładne auto je nas przyzywiło, żebychmy to pokazali, jak derie romadzie działamy.
5: To na to pokazać nie trzeba mi. Tak, jedno w opaczyście. O, to my.
3: Czy podle nas pak mają łupszu dziru, bakoro?
5: Och, ty zasa. No moje dla jedno w opaczyście.
3: Tamle nakładne auto przyjedzie. Nie tylko spysznie. Dobi moj na bok zajeć.
2: Tu jest to. Bagoro, sać ją dodziry. A Mieszowa, ty przydaj beton.
3: Betla, sama wiem. Proszę, Jara.
5: Pola tam niech stąpi, że z tej. A mimo to, stąpę siwe samsnem smirje w usmirja.
3: Ha, to będzie put.
5: Put, dotalsmy pistowanie a mosty twarili. Put muszę kuźdy minibak otwarić.
2: Kuźdy nadałki ważny. Jeli dzięca dobudziemy, dostaniemy też we przychodzie ważne nadałki.
5: Oj, jeli nieśmy to spraskali, a skepsali, daj kalea honjęca.
2: Na twarniszczu dobisz też czas dodzierżeć. To nie smetleje, hać w uczynienie tracz.
3: Ale gdzie ostatnie ta przy tym weselo?
5: Za weselo nitko zatrubimy. Aż na noc my wszyscy dobyli. Ladajte, wszystkie stopy steja.
3: Myśmy dobry team!
4: Myśmy dobyli! Hej!

0: młodych a starszych a za cywe generacje skiery puczowanski dzień. Gdyż poladamy na hesło, praj dokal wiedzie nasz pucz. No haj, sudzie su po puczu byli ludziom, hać na nause, albo do miasto, albo sudzie tam, gdzie su niż to kiedzi a piczu też poskiczyli. A też Monika Gerdesowa je puczowansku czaru wuspytała. Wuchysk z wieczej reportaży puczowaniko wokoło wulkie Dubrawy, nie tylko słyszycie, nastok krunie tutemu wulety je da wucza biologii Syman Szuta, kotryż je ju przewodział na spoczatku rozkładzie wun czehodla chce się równie tutu turu czynić.
1: Hej, wielka dobra, juno je no moje dziewo miestno, ja dziewam tu na swobodnej wyższej szuli wielka dobrawa. A przestatny kopuć wokoło wielka dobrawa jara dere znaju. Budźmy widzieć w tych popuczu dzięca wszelakie kulturne pomniki wielka dobrawa. A juno dokuświetny wulat, te na wokolną krajinu jara rjane. A tu na torszczu jest jeszcze na taflaja, na kotrę się widzi ten wopon wielka dobrawa. A tam widzi juno tę litoliczbę. Cinače 143, to je so ta veska prini raz naspomniva, jako Dubra, tam cizo te meno Dubnucka, to reka, to je na veska Pši, abo v Dubom lesu. Me pončimo najprede do Pširode, a potom se da se naročimo do veske, to reka ten prini džel, ko puča veče von z Vujke Dubrave, a potom se da se naročimo do Vujke Dubrave nuc.
2: No da, započnemo jih. Pojďte se tak nech ústí ještě na tačky. Kotl tačky to jsou kýši hudnýky, tak hudce fifola.
1: Dominik je kus, čorný kus je jmenované. A on celý rok a naštým sedí a svůj spíl zanese. To je typický ptáčk, takých lesních nebo vesných končinů.
2: O, tam je něco bolež křičovo a to jsou tyž, to byš tady větší také, když nad nami tam hoka nimo léčeš tady.
1: To bych hudí úse. Ale to se tu nie to te hromadža, ko voko Vujke Dubrava, abo tež tu podľa z Piato jezora. Nik se ne bomo rozpušťa a leča, ke ich hatam. No, netko sme tu v lesu, jen tež vidí Pšivoda v otuči. Před nama máme bivý podlesk, kakže jen tu tež vidí v Vaskovskom lesku. Všetko druhé štome maja tež ižo prine vopena, Mamy tu dubę wiezo, szyszka te dubę to osobie są, więc jest to szkiel eiche. Mamy tu wolsze, mamy kojne wiezo, brezy mamy, bąbuki będziemy też widzieć, przy czym się to zwiększa rap. Jenoś dziela, czołany buk.
2: To z czewyru nie ladał.
1: Jasne, jenoś tu jeleno, co ku zbliżu obladał, a nikto widział, to jest cheese, to niemcy reka eibę. Tu są tu zdziela z wosadzieli, zdziela je to te szyżo, wosadzamo te szyżo na rostwo. Oje to rany sztom pomarosza, ale ma dobre drewo. Ale jo jedujte, szitko jedujte, jenoś tu te płody nie swidujte. Miasto od tych płodów, te czerwone jałotki, te nie swidujte, ale chyba jako szitko jedujte, samo te symieszko, w wielku skierzot.
2: Gdy sam ja słyszała, a pądzę do wielkiej Dubrowy, to nie są przedstawiła, że jedno lesne poczuwanie podla. To synko nemusli, no, to je to jako industriové městno, s nejmenší nejdeše industriové městno znáte. Ne, s tak ráným lesom já líčiva nejsem správně prajené.
0: To by bylo jesk z čarouši reportáže pučování koho okolo Vulky Dubrovy, kompletné vůsovaní na makače na naší internetové straně, ve naší app MDR Serbia, a tež vězo jako podcast ve ARD Sounds. Dobrání vše je serbský rozvoz. Bola dáme do učného světa Klaudia Spiva. Cimíčine do cibilky na světomu.

započnje a potom smeja tam tež zabavne večo ze skupinu Brankački a přečeljo. Jutce! Wieszcie, wiesz, to jest to wunca. My započniemy w Niemcach, w Rożeńcze, w Kruszczycach. Tam na przykład też holarski zahudza. W Wotrowie maja miejmy tanie. Potem poladam dalej dele niedzielu, menujcy. W Nowiewiesce, w Worklicach, w Nuknicy, w Szunowie Koniecach, w Dobroszycach, w Zijicach, a też w Niebelczycach. Potajkim. Šuče so sveči, meje, padnu a visče zavisče tež rad ljubje podla. Potom poladame tež išče raz na dženzniši večo, pjat, kadžo nedžele, najprej raz v konjecach tak a tak sveča, a to tam na dvorje, vosreč vjeski na tovarstvovim dvorje, a dženca možeče se zarejovač stučki 80-tych a 90-tych let, krejam zapiskavam DJ Frank Vesela. No a ja jutce a zajutišim zmeja potom tež tužto zabire a zabave. V Mužakowie jezdža hižo od Šaraušeho a to ponže išča do nedžele historiske lokomotivy. Po takým mjez bivy vodu Kromolu a Mužakovom sú palnici popuču, tam sče ľubie popuču tež vitani. Môže če so nucenč, abo od daloka kývať, čo je neka k vám je. Nech so vám spodobá. Dwie mięczynie pod cybilki na sodomnie skupina kontakt.

Kocze busu możecie sobie też niedzielu dojeć na Międzynarodnym Dniu Muzeum Minuce. Damotnie tamniejszy Serbski Muzej, tam swoje durie aurota woczyni, kotrosz możecie si wobladać, a so na wiedzieniu maj wobdzielić. We dwie maj na przykład potrani wustające z dr Madlenu Norbergowi, a na poszturiach potom pod hesłom Kak Serbski je kocze bus po starym mieście ze zorabistku Sabinu Zigowi. A wieso, na Międzynarodnym Dniu Muzeum też pod hesłom Muzeje ze Sweselom Wodkryć też drudże damotnie przeprosza, tak mi z drugim też Budyski Serbski Muzej, kotroż od wieczora peczych, hadżo szestczych, odmiewa na przykład wiedzenie Nowa Doba, Serbia w połońskim czasu, a zażny NDR.

Róža słucha do wieńca. Stanoś też z sobą głosali, a też śpiewali. A, no to dla za kwasnym dniom klinczy. Michał Cysz śpiewa, a mamy w osobie do gratulacji tej szczęca. A što tu spěvá Andreas Viking, žana nezabírá mě tak aj šty, to by so tež kvásne mu dny hodžalo. A jsem věsová, no ladajče. Veronika Smolíc. Sedom inčino posledy myš. Sebastian Lebelt Förster, kujždy čaká. Na džomne džinca bez kvatka na mostíkovém dňu. Vítejte k nám, dobrá ráně.

Apropos lečeć, so su was dojčki posoljo z Boža, to nie trebam vam prajić, no a już tu już ma was dojčki doma na dworje, no haj tun smie so przez wulke z Božo, przez cywy lečo a leto weselić. Na minjeny tydzień se mi raz o tym powiedała, że maja niekotre szkuli doma tyś was dojčkowe nie zda, a sem was proszę was na no tyś raz przeliczić. No a netko sem čipna, hać możecie to Wieso hiszcze raz też przestupić przychodną liczbę, kiż wam nietko praju. Sme szako ze susodzicami minieny tydzień w tym ryczeli, a potem jeszcze szef sam susod było przez się trawienki, brożnie, rodze a konience. No haj, aż to je naliczył, kiedy był 26 wastoczkowych niezdów. Możecie by sopu ciężyć, gdyż cyle nic nie tak zli, ale zli Čiče, no tež pola vas doma, raz vastočko ve njezda, keko mače doma. No a ja predahač vam vastočka podleči, a nimače jad žalnošt, ščinče to nedom. Cimenčine po bedelka, bo do bedelka, na osom. Dobre ranje, přeje samski rozvoz, se sposobom nalječa, kišma s božo přinjesč. Vastočka.

No, ja som čipna, što je dženca we pravočicach los mu čehodla. No, haj vosebite džen, so tam dženca vosveči, vosebite kvasne džen, menujce zvote kvas. Bola starši, tak rika we gratulaci Felicitas a Petra Bulanka. Zu dale gratulować, a čitam z narodninskeho, lebe prajne w tutem padze, z kwasneho lista, przejmy himaj nadal krutu strowotu, a jeszcze wiele zromadnych lit. Chcemy sos, cywie wutrowy, zauszu, nałożowanu prócu, a lubosć podżakować. Na jeszcze mnoho zromadnych wokomiku. Wieselimy so narjany swiedzin. Lubię strobia, waju, dzieci Michaela, Hannes, Dominik a Christian ze swojbami. A gratuluję z wutroby dżęcniszemu złotemu kwasi bulankec mandżelski maj. No hej, a što so jeszcze k tomu susza? A chodzi wosybita kwasna stuczka. Proszę jara, stajntaj ratlubie, sujntaj blido na bok, a tyś stolce wosrycz kuchni. Sprzyhotowane mamy lochki jendwaj typ, kotrysz. So chodzi do dżęcniszego dnia. Michał Cysz spiwa kwasny dżyn. Dobry ranie, do prawa.

0: Na połosy mich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: Zjawna zromadźizna w zaurenu porodnej stacji Kamencu jest o sredowieczor tamniejszym dziwadle wotmiła. Na nią przeprosuje stajmy z drugim kamieński wyszymieszczanosta Michał Pros, a Mike Farbysz, kiedyś zastupuje inicjatywę przeciwo zaureczu. Preuß witaše iniciativu wokresnych radzicielu, kiež pominaja zamovitosť wokresa Budešin a kiež cedža so s krajnym radu udom vičasom zetkač. Niedoši vyši mieščanosta Kamenca Roland Danc chce pola krajna rady zromadne se s dalšimi wokresnými radzicielemi prostvu na vúriadne posedženie wokresno Semika stajč. Vesne w obswietlenie radworskiej gminie przetrzeba po zwieszczeniu energiowego zawoda wiatce miliny, hać by się gmina na zakładzie swojej statystyki wuliczyła. Tutun dotal niejasny problem by tema na zajszwej gmińskiej radzie radworiu. Klimowy menedżer gminy Marcel Bellmann je przedstał analizu, jaką energię so przetrzeba. Dukwilu swieci w 22 wiesnych dżelach gminy 591 lampu. Z nich je hižo 40% na modernu techniku LED przestajenych. Dokelž so v Bukecach runje v obširne tvari, ne bi možno tam leca mi ustajč. Zopak ne bi na vošk v upadnu přijatuje te Bukečanska besada a kulturu spišovace toarstvo zase zromadnje s dalšimi partnerami mestski svedžin. Tutun vodme je so cic te meje při vesnej hospodže, čež vuhotuja skupina Serbska Ria a dujarjo vosade kajž tež Bukečanska drastua skupina zromadne program. Prini razpodla budže leca večša skupina Holcu a Holcu Bukečanske zakladne šule. Serbska zakladna a Serbska vyša šula Budešin vosvedči te leca svoje 80. vopstače. Pod hesłom naša šula čera dženca a juce chcedža so šulaki a šulerio na šalakých staciach se stavi znami kubanišča zabirač. Zato tu kvilu mezdrujim brošoku a vustajencu přijotuja. A tohle pytaja bivših šulerju a učerju, kiž su njede serbsku šulu Budešine vopytali, zopichu so z nimi vo jih dopomnjenkach rozmojeć moli. Nimo toho romadža fota. Tutun tydzień poby skupina šulerju serbskej wyższej šule Budešin w našim studiu zoby natočiła o tym krótke video. Mytowana dokumentacja Wako ma wulu na puču je od nitka damotnie internetcze przystupna. Film pokazuje speczowanie przeciwo odpakowaniu z Wako ma za bronicą jamu Kočebu Sever. Produkowało je dokumentację Towarstwo w obswietu a skupina Kočebus, kajż zdzieli rzecznik skupiny a autor filma René Schuster. Od premiery Loni Mircu jest o film przedstaju pod cały niemski, a to na niedzie 40 zaredowaniach, a na wiacorych filmowych festiwalach. Hakle minene tydzień su dokumentaciu na Braniborskim festiwalu wopswietowego a przyrodowego filma uzamenili. To bych o nasze poeszcze, kotrez namakacze też na naszych stronach internetu, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dženca polize žive slebro takle na nekak 14-15 stopňov v našim koncu. Dysa dys, tež svončko vuladame kaj štukvilu, tute so na nas zamenčajú do studia smeje. Haj a te přichodne dny, to môžu rec, bude a bylo s každým dňom trochu čo bližo.
3: Dobrú jezbu do džencnišeho rania na pučach so ničo nestáva.
1: Serbski rozwóz.
3: Toż mowa wam rec, zo tam mieli skić mi być 4 minuty po na połosy mieć.

tak je so honače kapon rano nie spiewaja, ale wiečo, do niekotro szkoli potom praje dobre rano, nieko by ja dewo tuče nie był, a zajmowe też je, jak su wose honačo kaponu bez susodstwa, potom też môžu to przyrunować, a praje ten lewy honač spiewa tak, ten prawy honač spiewa tak. No a i ale hač też potom poprawdzie na komando zaspiewaja, to môžeće dożywić we jasence, menujce tam zaso honač bovaja na vosebitem vubiedžovanju kaponu, a to nedželu. Najpšizevič, vašo honača drevece ne možeče, ale podla byč a poskač. Tam su hosčo vezotiš zaso ljubje vitani nedželu votranja vosemich, vas tam budarjece ve jasence vitaja, a na po džesačih so spivanje kaponu započnje, na nije to tum přichodne, abo prini připodniši spink, zo tam potom kaponu tla spivaja. Vosem menšinu po na po vosmich. To sem ti ščipnaka, to klinčim.

0: www. Wieda, wiedomosć a wunamakanki.
1: Grillwacz a te abo tamne piłko haj po tajkich dniach kaj szczera może ci na zajtra brusze kodzić a dys so ty świecić k strzewu puścić. To szak je cele przyrodne, to la kelko punku na dzień jest cała normalne. No, to lekarki tak prawie nie wiedzia. Za to poprachowaše dotal mienujcy prawa metodika. Zosu pacjenta przy tajkej temie cele sprawni, a o sobie ty szundzin prawie sobulicza, na to so medicina rozpuszczeć nie może. A niekotry szkuli Cichy Michał so szak tyś usunie, bez to zo to sztupytnie. To dla su sledżorki a sledżorio z USA loni mały senzor Willy, kiś jest nadne wieczy hać dwaj euroski pines, a kiś chodzi so blisko zatka przy spódnych kolowach przypinecz. Tun potom szun luby dżyn wodzik miri, kotre strzewach nastała a so z czasom do świata trubi. Z bluetoothom szczele senzor potom daty na szmuratko. No a to szak niczo nowe nie jest, zo niekoci kuźdo piatka dla na szmuratko sutaja. Prenich testach na univerzice su probanja smartowe spodnie kolowy dere przyuzali, a menjachu zo one 7 dniu lidma jeli zcewa myla, a senzor same przy tym pilnie a spuszczomne mnóstwo a intenzitu šich punko, piatko a perdo miriachu. Žno przy prenich testach pak so pokaza, zodre fachowej literature menowana přerezna ličba 10 do 20 punko na dzień netrechi. Tak zličichu przy teście přerezna jace hač dvaja cici perdu na strohu osobu. A tež varianca mnóstva a silnošče bie kytro vulka. Aktivita črevo so dže individuelne jara rozeznava. Bez dživa, šako so tež dokladna zestava mikrobioma v črevach od človeka k človeke rozeznava. Tohodla převedu od spočatka leta studiju po celých USA s dobrovoľnými nošarjami tutých senzorov. Přitom maso žaden žort, čoveči atlas perdženja zestaječ, z njim ma so lepe zrozumič, kak strova črevova aktivita svoji cve širokošči upada. A de mjeva dirigentka lekarka snač dolaraz pši zadkovej sinfonii zapšimnič.
0: Wieda, wiedomosć a wunamakanki.
2: Zadkowa sinfonia, tak długo, kaj jeszcze dokolu hodinjo. Dżesacz do osumich, to był nie przyje serbski rozmów.

Rakuske tam we Winje, no tam je čatlos. Tam so šice hotuja na wulke hučne wubědžowanje. Eurovision Song Contest sobotu juce po takim je wulki finale, dziś potom tež nimska moda žona spiwa Zara Engelsowa. No čera sem raz do pofinala poladała, kiž su originalnie přenošovali. A možeme o tem diskutować, hač je scyba tajka wulka hučna produkcija, bo taki format scyba jeszcze načasny, haj abo nie, ale no haj to możemy rec, štož chceme, ale kompliment dobiu na kujde pat ščinić kolegam, kiž su tam w remesle. To reka, šice, kiž so staraja, vo kamery, vo dobry zvuk, vo svecu, kiž su disponenča, inspicienča, to je hobaska wiec, kotruž tam w oprawdzie činia. A ja si myslu tyś na to, mili kiedźbować, a tyś to raz jak wuprajć tym, kiedyś so to stara, zo, stara ja zojo to, štoś potom widzimy tyś tak 100% usce. A to je w oprawdzie genialne. W osominci, no do osomich samo to, štoś sem wypo finalu widziała.

se do mičino povosy myśje. A nasz uczmy w inżk. Jedyś zwite za tutą hodzinu, mies wosy myś, a dziewięćych słyszycie jeszcze tu te stuczki. Denisa Winsla, czas miniaszo, abo Adino, suwam so po tuczelach. Abo ja na redu, tu skutkuju. Na runie sem ty šižo, vo Zarie Engelsec Ričova, kotraž vustupi a zastupuje Juce Nimsku na Eurovision Song Contest. A z čeve večer je zotajka stučka nesmie byč dleša hač tři menšiny. A to ja tyž vidžu dve menšinje, 7,5 sekundu celé dokvadnje. A runie je tyž vyšva listčina, na kotre mestnje Zara vustupi je nedom hižo jako druha Juce naredže. Za zbězmi je Danska a potom Nímska a takhle tokle.

0: Wymiecili po Biedlk na Dziewicz. Ja, w tym tydzieniu jsme hižo o tym rozprawili, zo zabiery miesto Kotczebus na czolnym miestno we hospodarskim rankingu, a to po całej Niemskiej, a tu iż niekotra aktualne fakty, kiż to poczmonu Blanka Bożujara.
1: A z miliardowym spiechowaniem ma so Wóżica na ważne śledżarskie stejnišća w utwarze 41,8 miliardo euro budże Związku Ministerstwa za śledzenie do Wóżicy tyka 101,2 miliardy hač to leta 2018 za nową medicinską uniwersytę w Łużica w Kotczebusu. W przychodnym zimskim semestrze ma tu prynny studijny smier medycyny startować, a zbytk penis, że do tak mianowanego śledzieńskiego parka na severozapadzie Kotczebusa. Tam maja so techniczcy usmierene przedozacza, start-up a Sledzinski Instytut zasydlicz, a na tute ważne ma te so Sledzinia a innowatywne projekty spiechować, a nowe perspektywy za ludzi w naszym regionie utworzyć.
0: A tole reknie zjazku a ministerka za Sledzinie Doroty Bär, CDU, w Kotczebusu, ladają na strukturną zmianę. Zromadnie z braniborskim ministerskim prezydentom Dietmarom Wojtku a ministerku za wiadomość Maniu Szüle je wona Braniborsku Techniczną Uniwersytu Kotczebus z wykomoru wopytała.

0: Nakładne auto.
1: A mieszała.
0: Twaria zromadnie.
2: Na naszym twarniszczu.
1: Ach, ja jestem taka rozbudzena.
3: Przedychaj głęboko, mieszała. Ale dyrbimy so koncentrować.
0: Kiedy pójtaj. Nydom so ubiedzowanie zapocznie. Bagoro, ty se prejni na rydzie.
3: Aj, aj, wurio dziru.
1: Bagoro, bagoro.
3: Uff, to nie jest lochko. Zimia je kitrat werda.
0: Wurio dziru wuboko dosć. Ja pojedu po stóp. A Mieszała, ty wiesz?
1: Haj, ja wiem. Mieszam beton za fundament.
3: Dajkele wubiedzowania na spieszność. Słucha, to by nie zmyśl. To szo jenoś spraskać.
1: Nakładne auto je nas przyzywiło, żebychmy to pokazali, jak derie romadzie działamy.
3: To na to pokazać nie trzeba my. Tak, jedno w opaczyście. O, to my.
1: Czy podle nas pak mają łupszu dziru, bakoro?
3: Och, ty zasa. No moje dla jedno w opaczyście.
1: Przyjedzie, nie tylko spysznie. Dobij moj na bok zajeć.
0: Tu jest stop. Bagoro, sać ją do dziry. A Mieszała, ty przydaj beton.
1: Betla, sama wiem. Proszę, Jara.
3: Pola tam niech stopi, żosty. A mimo to, stopę siwe samsnem smirje w usmirja.
1: Ha, to będzie put.
3: Put. Dotal sme pistovanie a moste tvarili. Put môže kúžde minibako tvarič.
0: Kúžde nadavk je vážne. Jeli dženca dobudeme, dostaneme tež ve přichode vážne nadavky.
3: O, jeli nesme to spraskali a skepsali, daj kalé honjenca.
0: Na tvarnišču dobíš tež čas dodržeč. To nie smiedleje, hać w ucznie nie trać.
1: Ale gdzie wostanie ta przy tym weselo?
3: Za weselo nitko zatrubimy. A znano sme wszyscy dobyli. Ladaj ty, wszystkie stopy steja.
1: My sme dobry team.
2: My sme dobyli. Hej.

0: Na połdźe wječeś. Na smier do południa jedźemy.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: Zjawna zromadźizna wo zaurenu porodowej stacje Kamencu jeso sredu wieczor tamnišim dživadle wotmiła. Na nju przeprosowoj staj mjezdrujim kamenski wyši mjeszczanosta Michael Preuss a Mike Fabisch, kiež zastupuje inicjativu Przeciwo zaureču. Preuss witaše inicjativu w okresne radzičelu, kiež napominaja na zamowitosć w okresa Budyšin a kiež chcedža so z krajnym radu udom wičazom zetkač. Niedyši wyši mieszczanosta Kamenca Roland Danz chce pola krajna rady zromadnie z dalšimi wokresnymi radzičelemi prostwu na wuriadne posiedzenie wokresno Semika stajić. Wesne w obswietlenie Radworskiej gminie przetrzeba po zwieszczeniu energijowego zawoda wiace miliny, hać by się gmina na zakładzie swojej statystyki wuliczyła. Tutun dotal nejasny problem by tema na zajszwej gminskiej radzie w Radworju. Klimowy menedżer gminy Marcel Bellmann je przedstawił analizu, kiego energii jest so przetrzeba. Tu chwilu swieczy w 20 wiesnych dżelach gminy 599 lampu, z nich je hižo 40% na modernu techniku LED przestajenych. Dokiež so bukeca chunie w obšene twari, neby možno tam lica mi ustajč. Zopak neby na łožk wupadnu przyhotuje te bukečanska beseda a kulturu spěchovace toarstvo za so zromadnie z dalšimi partnerami mieski svědžin. Tutun wotmije so cicde mije při vesni hospodže, džiž wuhotuja skupina Serbska Ria a dujarjo vosade kajž tež bukečanska drastowa skupina zromadny program. Prini raz podla budže lieca večša skupina holcu a hulcu bukečanske zakladnije šule. Serbska zakladna a serbska vyša šula Budyšin vosvědčí te lieca svoje 80 vopstače. Pod hesvom naša šula čera dženca a juce chcedža so šulaki a šulario na šelakých staciach se staviznami kubanišča zabirač. Zato tu kvilu mezdrujim brošurku a ustajencu přihotuja. Tohle pytaja bivših šulario a vučerju, kiž so njede serbsku šulu Budyšinje vopytali, so bychu so z nimi vo ich dopomnjenkach rozmovič muli. Nimo toho romadža fota. Tutun tydzień poby skupina szulerów serbskiej wyższej szule Budyšin w naszym studiu, żeby natoczyła w tym krótkie video. Mytowana dokumentacja Wakoma Wulu na Puczu je wotnietka darmotnie w internecie przystupna. Film pokazuje spieczowanie przeciwa odpakowaniu z Wakoma za brunicu jamu Koczybu Sewer. Produkowało je dokumentację towarstwo w obswietu a skupina Koczybus, kajż zdzieli rzecznik skupiny a autor filma René Schuster. Wod premiery loni w Miercu jest o film przedstawił po całej Niemskiej na niedzie sztocji zaredowaniach a na wiatrych filmowych festiwalach. Hakle minene tydzień są dokumentacją na Braniborskim festiwalu w obswietowego a przyrodowego filma wuznamenili. To bych u nasze powieści, kotrzeż namakacze też na naszych stronach internetu, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: A dżęca znowu te gminiaty dżyn. Wiele, albo to już to mroczelu na niebiu wisa, z tych muli so też niekotre kapki deszcza puszczyć. Maksymalna temperatura dżęca takle 14-15 stopniu.
3: Dobrý jezbu do džencnišeho dopoudňa, niče so ničo v ulce nestáva, štož môžu hačiť.
1: Serbský rozvoz.

0: Včera běše za mnohich pućovanski dźeń tež tuž do muži. Včera na Dnju Božeho spěća sem tež ze Skoretu widźała. No a Monika Gerdesowa je pućovansku čaru wuspytała. Wurězk z večeje reportaže pućovanje koło wokoło Wulkeje Dubrawy. Nětko słyšiće nastok runje tutej temje je jej dał wučer biologije Szyman Šota, kotryž jeju přewodźał na spočatku rozkładzie wun. Čehodla chceš runje tutu čaru pućovać.
1: Hej, Wulka Dubrawa, juno je no moje dživo mestno, ja dživam tu na svobodnej vyšej šuli Wulka Dubrawa. A přestatnu kopuć wokoła Wulka Dubrawa jara dere znaju. Budemo vidjeć v tej popuću dženca všelijake kulturne pomniki Wulka Dubrawa a juno dokušetnu vulat tej na wokonu krajinu jara rjane. A tu na torošću je tešina tafleja, na kotrešen ne vidži tun vopon Wulka Dubrawa a tamen vidži juno tun litoličbu, Cinače 143, to je so ta veska prini raz naspomniva, jako Dubra, tam cí so te meno Dubnucka, to reka, to je na veska pši abo v Dubom lesu. My pončíme najprve do přírody a potom se zase naučíme do vesky, to reka ten prini džil, ko puča vědže von z Vujke Dubrave a potom se zase naučíme do Vujke Dubrave nuc.
2: No da, započneme jít. Bude se tak nech ústěče na tačky. Kotru tačky to jsou kýši hudnýke, tak už se fifala.
1: To by nějaké kus, čorný kus je jmenované. A on celé horka na štěme sedí a svůj spíl zanese. To je typický tačk takých lesních nebo vesných končinů.
2: O, tam je něco bolež křičovo a to jsou tyž, to byš tady větší taká, když nad nami tam horka nimo léčeš tady.
1: To bych už díl To se tu nito te hromadža, ko voko Vujke Dubrava, abo tež tu pola z Pjato jezora. Nik se ne bomo rozpušča, a leča, ki jih hatam. No, netko smo tu v lesu, jen tež vidži pjuroda v otuči. Před nama imamo bivý podlesk, kakž jen tu tež vidži v Vaskovskom lesku. Všelak druhé štome maja tež ižo prine vopena, Mamy tu dubę wiezo, šiška te dubę to osobie są, jest to stil eiche. Mamy tu wolsze, mamy kojne wiezo, brezy mamy, bombuki będziemy też widzieć, przy czym się to zwiększa rap. Jeno żdzila, czołany buk.
2: To z czewyru nie ladał.
1: Ja jestem z jeno, że tu jeleno, co zbliżył obladał, a nikto widzimy, to jest cheese, to nie jest tylko albę. Tu są oni tu zdzielę z łosa dzieli. Zdzielę je to te szyżo, łocamo te szyżo narostwo. Oje to rany sztum pomarosza, ale ma dobre drewo. Ale jo jedote, wszystko jedote, jenoś tu te płody nie swidote. Miasto od tych płodów, te czerwone jałotki, te nie swidote, ale chyba jako wszystko jedote, samo te symieszko, ten wielku skierzot.
2: Gdy sam ja słyszała, a pądzę do wielkiej Dubrawy, to nie jestem przedstawiła, że na lesne poczuwanie podla. To sind gar nicht mehr so, du bist ja auch Industrie, aber nicht noch. Das ist eine menschanierische Industrie und nicht noch das Nate. Nee, das ist da gerade ein bisschen mehr Litschi, weil nicht so das braune Beine.
0: To by wózki z czarowszej reportaży puczowanie koło wokoło Wulki i Dubrawy kompletne wózowanie namakacze też na naszej internetowej stronie w naszej app MDR Serbia a jako podcast w ARD Sounds. Cimieńczy niszczy potem je cibiedlki na dziewięć.

Cybliki na dźěwięć, to je jużo nimale do południa. A na kóždy pat dyrbimy poladać. Na mie metania kunst tydźenia dźęca w Hórkach na wieczor 6 start po tym przyzamknie. So miejska ria a program dźěći.

skecami. Potom poladamy dale do Wotrowa. Tam możecie się na poštyrjoch kofej a tykan ze swodzieć dać, a potom na wieczor pieczych zarejuje młodzina z dziećimi wokoło meje, a wieczor maja potom spiłny wieczor a dziecia cereje. A niedzielu, to je wubier jara wulki. Wino wiesce we Worklicach, Nuknicy, Szunowie, Koniecach, Dobrosicach, Zejcach a też Nebelcicach meju metaja. Po takim to możecie si wupytać cyle tak po waszym swodzie. A we Mużakowie jezdża hižo wczerawszeho, a to pędzie hać do niedzielę lokomotywy, mies Bibi Wodu Kromolu a Mużakowom, to sće wutrobnie witanie. A wutrobnie witanie sće też dżensa wieczo, a to na wulku party ze stuczkami 80-tych a 90-tych lat. Na to was twój dwór do koniec. Wita was tam a przewodza was przez wieczor DJ Frank Wesela. Sano so widzimy? No, zabawa tam budzie.

Witam Was učebnje na tom dwójkem końcu tyženja na Serbski radiowy program na magazinku końcu tyženja. Przy mikrofonie jo za Was Anja Kochoj-Czwarcowa. Kaž mašo dwójki końc tyženja pen pežiwajšo tošče liche dny tak pšauja, a tym ako musi živaš gronim, žikuju se až to gotujošo.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Ojo waš, Žižec Sebastro. Zarskiego programa.
1: Naša Miloška, co vam žinca neco ulicovaš, což ma s ľubosťu cyniš, veno jo predny raz zalubowana do gelca, a ninto sme ale narske.
2: Kto to jo?
3: Ja, Gottlis.
2: Co Gottla, se šit ten spodoba?
3: Na, wenn jo tak der je wes Borsche, wenn me žod mal snieženjuš, a ganz der je přes małe kartonje skokaš.
2: A kak von ugleda, možeš to raz opisaš?
3: Veliki ma brune, aber zarne kotke vese.
2: Kaš, wenn se ši spodoba? Kak luže pen k tomu gronje, ty se co?
3: Zalubowana.
2: A kak to jo přišło? K tomu?
3: Na jo, ezo ja som tam stojava a pen jo ven přišel a pen som ja jogo naraz ganz mocne lubowała a ako som pen zase venšła, pen som wapiła jogo. Ale wenn jo tak malz nie był, ja nie so mogła. Wszystkie su mnie pan pomagali, myśmy jedna cewa grupa byli, kiedy tam slizyn jogo ganiali. Kasia jogo mam penia pizku koszlują.
2: A co wyn k tomu koni?
3: No jo. Mogi raz mnie na pićku, mogi raz psi za sobą.
2: A jo wintek zalubowany do tebie? A co godla nic?
3: Ja teke nie wiem.
2: A jo wintek gronił, albo co godla sebe to myślisz?
3: Na wyn, przecie tak masz nie gania przec, a... Ale gaś męcy zruwa przeci nętna, ma kam do kulasz drugi mnie przeci przeraził.
2: Że wyn jo, albo co?
3: Jo.
2: A po takim szyknie wierzę, aż ty se zalubowana, albo jo to nieco pytajmne.
3: No jo, za mnie ty to eigentlich pytajmne byś, ale gaś ja to nie trochę ulicu, ja pen nie, ja więcej pytajmne.
2: Jo to nie to zli?
3: Nie.
2: Ale jaden żeńcy ty tak tużna była dla tego gulca nic?
3: Ja sam liweską mamyła.
2: Co jo wyn cyniu?
3: Ja jo wyn jo pićku mienał, a... Pen som ja tam siedziała, a som humiła rabki w oblicu, a pen som gledała, a ka jo wyn nuci tak spotował flaszku goriadowej, a tak grejował.
2: A zun wyn ja to widział, aż se te płakała, albo co?
3: Jo widział, a net jo wyn widział, aż mam ja... Liebe Skoma.
2: Ja, wenn ihr zu zinnig bin, sie tröst du wau?
3: Nee, wenn ihr da alles bort du wau.
2: Ein grün Ras. Ja, du prägt ne Ras, ako se salubowana, aber...
3: Du prägt ne Ras, bürger.
2: Kack, du magst, josch, asch se te salubowana.

0: chować ma to gele kęs ja pędosmanom. Ja no jadnu mamu, a papu nic.
1: Cožka te gele dostaš?
0: Jo, dokolo ste su přeci tak svodke, a to ja lubujom.
1: Za co trebamy ešte jednogo muža v našom živenju?
0: Za peškanie.
1: Za peškanie?
0: Jo.
1: A se ti už opeškala nikogo raz jednogo gelca?
0: Hm.
1: A tvojogo?
0: Jo.
1: Jo, to neco petajemne.
0: Nie. Takole všechny su to vizili.
1: Všechny su to vizili?
0: Paula, Kristiane a Greta a Zara.
1: Co si by žicíš?
0: Jecu. Se s ním grajkáš a špos míš.
1: A nem to na koncu ka můžeš raz to mě přeražiš, abo?
0: Njok.
1: A co gotla nic?
0: Ja, nie vím.
1: Posłucha wy na Saskę Radio, albo co?
0: Mys im jo.
1: Ach so, a wy nie ty to wierzysz, albo co?
0: Mm-mm.
2: Se wie, aż nie trzeba na Miluszka przerażisz, do którego gołca jo se zalubowała, a wy teke nie trzeba, szo nikomu przerażisz, kaszczo wyraz we samskiej sytuacji. Życzę szyknym zalubowanym, mniejszym a większym jasowy kęstyżenia.

0: pičku šiche, jo ördowało kuo około serskiego sejma. Wiče pak zmakaju se cwonki serskiego parlamenta zase raz, a to we Werecach. Diana Šejcova, WWC.
1: Nowowolby woni w miercu a druga legislatura nisu přinjasli široke připoznaše parlamenta we ludu. Po konstituirowanju w aprilu pak su se musali wiele tych nowo uzwolonych cwonku sejma nepewe zažiwaš do togo, co su jich předradniki w prednej legislaturje južo nažiwali. Su se rozdzielili do uberku a su musali postajiš do kotarego smira dežiwo sejma w drugi legislaturje hysch, jomie Gronil Hagen domaszka we cema. Scho cesnoamtski mimo podpiere jadnastwa. Skjażbu wo finansirowaniu takiego biroa przeszywo zawożpie za saski lud, joga spichowenske toaristwo sema smy loni wel nazymie zegrał. Ninto pak krzyje semikarje z nowym elanom na przypoznaszu sejma żywaś. Ale teke obszimieszowe temy stoje na dnionym poryże. Używanie serskich pismików przy online przepokazaniu pieniędzy krzyje wicze dyskutirowaś.
0: Wicze na pojadnastrzych zmaka se serski sejm użo to zjawne pesejżenie we Werecach w tamne muzeum Konrada Zuzego gości su rad witane.

To pak dawno jeszcze nie szocoś widzisza wicze we majskim udażu magazina Łużyca na bramborskim kanalu RBB Telewizje, puszczo narskie. Wicze 5 minut do jednego z uszczwanie zachopio.

Na to, što wielike grasze cakaju szykne lubowarje balokopania, SSV Jan Regensburg przeszywa energii Hrszybus, wicze na podwieju w Regensburgu, buża zaszwicanie, snaże dożywiamy historyjskie oko gnusze. Buža to viče dosegaš, až meža energija direktne postupiš do druge ligi, sme narske. Okovo 5000 fenu našako vužijskega mústva vecakuju Bajarskej v Regensburgu, RBB graše teke uščeva. To nebedijali na žeden pát, skomužíš, jo. A vece pokazko z mionet Diana Šejcova za vás po muzice a za vešče, s čo južo ugetali kytaru nintograjome, balokoparsku sevie.

0: Wšelkne, ako se za serbske menja zajmuju, namakaju na internetowym bodce Serbskiego Instituta na portalu dolnoserbski.de wiele informacijo. Tam we rubrice Dolnoserbske menja su to recne informacije k menjam wesobo a miestnu, a při nas słyšešo šake vo menjach. Kužde drugi pětk rozkvaduje naš menjovednik nowe mě. Večo pochada a co weznamenio, a žinca jo zase miestnemi nareže.
1: Mienia ujasnione. Ved našako mienjoviednika doktora Kita Křižanka. Žinca?
2: Dubrava. Smrona mieli stupny stwierdk, a tradicjonalnie wiele mużo jo w kupkach duce było z kelasom, aby byli gromadze, wiasowe, a aby se opili. Mie pak se zda, aż taki nałok wiecy nie o tak rozszerjona, ako jeszcze przed 20 letami, a nie to to jo teke dzień za uliec familiu, za przawego muża to tenca z jo było niemożno. Mamy k tomu teke przawy miestnostne mie. Dubrava. Se wie, jo se to mje stwierdziło ze serbskiego słowa Dubrava a jo normalne serbske pomienienie. Ako miestne mje mamy to styry raz w Dolnej Łużycy, a ako stroniny mje hyszczy cestrzej. Nie som to mje žinca uzwalił, aby to zwiezał z muskecym twardostrzom, a twarde ako dub, ale dokolaż jadne w odtychmieniu Dubrava ma nimski ekwivalent, kęcie cewa hynac, a pasujo na ten dzień lecronoż ta wjaz laże za Lubinom a z takim niejo w żincajśnym serbskim sedlinskim rumie. Ten niemski ekwivalent jo krugał. W tom jeniu sztyce niemskie słowo krug, ho nic za baniu albo kruż, ale za gestrzejnc albo kiercmu. To mnie jo już opoznanione od srejżowieka, ale za cewu wjaz jo to nieszedne mnie. Wenn jo se stwierdziło ako fraza plakjarcmy, abo nimski, bajem krug, a za zdaśim hou jo tencas był wesebnie ważny gostrzeńc abo ważna gospoda, snaż przy drodze wet Lubina do Frankobroda. Nie wiem, lec hyszczy žinca we tej sy krugał abo Dubrava jo gostrzeńc. To musyszo sami unamakaś, abo reszaszirujošo mojogodla akleraz w internecie.
0: Wiele wiesela przy reszaszirowaniu życzym wam doktora Kita Křižanka, z czoż słyszeli mieniowiednika Serbskiego Instytuta. Za dwa tygodnie, puszcza zase na reżę.

Corajny dzień Nana jo tema naszej muzyki tyżenia, a dzieńcajny spił przyjrzewet polskiej formacji Laucze. Je spił wojenka, serski wenka, jo spił przeżywo wejnie. Wenjom warnujo Nan ako lyryski ja przed nicenskiju mycu.

0: Tak już o pokazku za pieniężele mam za was. Zmijasz o srednu szansu Floppy Dolls dożywisz grajarki a grajarjo nimsko-sarskiego ludowego żywotwa.
1: Weni su jednorazne, weni su serske, weni su seksi. To gronie Floppy Dolls pisana živadła kubka, ktaraż muzicirujo we dolnosaskiej rycy. Pe 16 letach przestałki su zasej sletk.
0: Finalny koncert bużo we City Zalu na dwornišćowej drodze Hrszybuzu zygar 11 se zachopio.

Upi zemnu gwažacke wina, to bužo nama medicina w toštom zmysle, mešo, pšelšo, redne kunst zježenja, to wam žica Anja Kochoec-Schwarcowa, westańšo, zdrowe a wjasowe.